Naszym pojestrom szeledże smywa si, że w tym informowali, mianowicie, że z poszczy szesą Krostczycach dżęca niedzie cija posta modestnym zakrament zjata filmowania. No a swoje bydu składnostnie tuto oswiedzenia nie tylko pokam szach w obiedu dokoczmy. A nic jenoż filmowania, ale też narodniny a wiezo kwasy zwiecza Serbia dżęca gajszczyś predy rady w hostczyncu a nic doma. Ale tola była też w naszym regionie przed co mienie hostczyncu a koczmu. Tuż staje so husto do praszenie, gdzie da możesz dżęca jeszcze świecić? Stefan Schmidt przedstaje ci przykłady.

Адже єджен свіджен к тому пшіну нітко. Дженса на последнім дню мія, мета со засо мія. А то в кулюцу попудню цьох, що там на мія мета не пшепрошедні, хіжо цвекон студження, мая там весне свіджін. На будеськім налічу рая нєткоруння крушчанцца музиканча, з ними можече іще сона раньше пілку квілку посетнич, а на пошестчих потом є скупіна Попсорбн нареджа. Kolipa przeproszuje zromadnie z chrześcijanskim socjalnym kubwanskim skutkom wszystkich zajmców na nalietni koncert, a to do klosztorskiej zarody, dżęca po południu na posztyrioch. Program wotuje Lipinio zromadnie z botowskim żonskim kurom z Lubina. Wun budże botowski serbski drastrze wustupić, gajsztejsz z lipianski dziecinu ze skupinu Lipki. Dżęca po takim na posztyrioch i żywocjoch może czy tam swacić. Dženca po podňu štyrioch přeprošuja tiež dječi vítaj pestovanie k vodnemu muži z Malešec na nalietný koncert. Tutun vôtuje zromadne s korom Žižino v tamnejšej cirkvi. Štart je po podňu štyrioch. A dženca po podňu pečich môžete v serbským ľudovém ansamblu svišeť štvrtý symfonický koncert Serbskej komornie filharmonie. Po hodine do toho potekim na popiečich je prezentácia dživarničky Bieve Vos, kýž navietuje Valborga Vaudžic. Tutun konstudženia šako sú so viacri tam zabierali ze slovenským vášňom krkového spievania prezentácia dženca na popiečich.

Michacusz je dospiewał 5 minczynów do 12, je, a każ u niej hiżo przypowiedzene. Przeczorowszym jest krótkodobnie w okresny semik zło, a to na wuchedne posiedzenie. Tema je kamenska koronia.

0: W kotrych so pohodła stacja Jutze Saurie, ryczy so tam runie wotem, a czoja so zawodne kuszty przełzać. Beno szuta tysy nietko przyjmi tu studiu, so runie pryki skoczy, tak rec.
1: Oh, hej.
0: Z ekrana radnego Saurie, da se so runie wopczyli na tutem posiedzeniu w okresnego Simika se jemu szczyło, što je tam dotal nietko wuskoczyło tych prynie posta mienczynach.
1: Ej, no by preczu prodzie posta mienczynach, do kiszte posiedzenie jeszcze dalej, że runie tam jeszcze rycza, wot jednaczy się to zapoczy. Ale to najważniejsze wiesz, że spoczatnie bieszy, że są tam stu a dość, kiedy są w okresnym sejmie, kiedyś może otwosować, a to są ze 47 od 78 z tym oni może też wiece rozsudzić. Tam jeszcze o to, kiedyś prane, że dokiż są, kiedyś prane, dżęca posledni dzień poprom dziła tam na tej porodowej stacji w Kamencu, że są to podleśni z najmniejsza aż do końca leta. A to nese s pieniędzami w okresa. Tak, jo, to przedwidziane, każ prene, to nie jest rozsudzenie, to jest przedwidziane, że są to s pieniędzami w okresa nese. To są 500 tysiąc euro, tak są to prawie rozdzielene na tute 7 miesiące, aż do końca leta. A to dobi są najprede, szo raz, haj, przedziewać w tych frakcjach. To byście szo jara krótkodobne, każ są prawili oficjalnie potem czera popłynu, przecierośmy, że są to ta prostwa stawa, bo tute uradne posiedzenie. Nik, oni menujcy nydom podnú do przestawki, takie rekało, że oni muszą sobie w frakcjach jeszcze raz doroczyć. Nikoci radiczeli su so, su a himali, a su za sebe znoprali, że oni za tutun rosut wosuja. Zo, w okresu z 500 tysiąc eurami w obdzieli, ta potem wszelkie wiecki su so k tomu dyskutowali, jak se ma to wiezo finansować, dokiż pieniądze však nie su wyższe. Tam je jedna idea była ze zjawnych obkanych sredków, tam pieniądze oczaneć, kiedy su zaprozniane, a tak myslane, to je nitko spoczatna idea, hać to budzie dosahać, hać so budzie to pan też tak rozsudzić, co je ta druga wiecka. Ale każ prejane przedwidziane je, so, so, hađo, 1112 to zaruči dživo na porodovej staciji v Kamencu. Tam vizo tiš ište druge faktore važnu rolu, re je napšikvat sobudživače roki, što tam su tak daloko, za su oni poprom v bio drugo poljeta dobili sukcesivne upovedžič, čikoliš oni vjac ne treba, ja to reka, oni maja šansu ište ih džeržeć, to štak tiš rolu, re je ne možeš tak i nešto dalje vješ, gdješ nima žene ljudi. Oni tam všetko ešte sú. V tom dobi so jednač, tiež potom v osobinstve s tými sobodžovačerami. To je druhý proces, ale ten rozsud dobi dženca pádne, že keď však prajene júce buhák začíne nebo a potom tiež túto rozsud, túto okrajno sema nebo ja sa líčiu. No, kde so to rozsudí, to džovo te dále vedžené, kdež pak sú a žena, ve principe žena porodová klinika neexistuje, potom nemže taký rozsud do cvo ničo uskutkovať. To dobiš so dženca rozsudíč, potom cíža vizo tiež prúvovať, kak sú túte peniaze zasadža, je teko peniaze trebné, kak môže eventuálne dále íč, tiež ľadajú na Budesku alebo na Vojorusku korunu, o tom je so rečová. Šice, kot si so tam svoje imali, su abili za tutun rozsud, zoso tutun čas na koncu dobe, o tem však, že to je kompromis, a čas cíža dobe, čas do konca leta zapytajú za všelijakými pučami, kak môže jen to tam dále činiť v Kamencu. A tutun rozsud bude dženca padneč, hač, abo hač nic, a potom budeme tiež múdriši, kak bude Kamencu dále, tak znamenča netko dotálne vúpana z tutoho posiedina v okresného Simika.
0: My to wiezo dale za was wopkieć bujemy najpozdziszo. Jutze rano, zonicze potom w obusledkach. Beno szuta bytam za nas nitko podla na posiedzeniu w okresnego Semika. A nitko je nam live w obdakrec prynich postawinczy na rozprawiał, co jest o tym stało. Dziękuję, Beno.
1: Rade.

Klin se tak, ako nieby nieco pasowało gromadu. Jeden spił, a jedna wierszawa. Ale tege to ju muzyka. A żyło rydy, megu tege byś muzykowy instrumentem. Jeden z najwięcej znanych przykładów za żyło ryd w jednej muzykowej twerbie namakają w operie Il Trovatore italskiego komponista Giuseppe Verdi. W niej słyszymy samo na koku, niemski ambos, to groni wielki metalowy blok, na którym ten kual obziewuje metal.

ale megu ziołore jde muzicirovaš, ceniš muziku išči inac, ako klapaš, klaskaš, buchaš, abo časaš, jo, veni megu teke spivaš. Tak klince piła, gaż suwasz penie z ciłku fidlą. Ga a dokładnie kak se unamakali spiła jucu piłu, niejo znatem. Zachopięk dwadziestego stolecia je było kradu popularne, używaś piłu w rozjazlecej muzyce. Groni se spiła juca piła, dogulasz ten instrument klince kasz żeńskie cy głos. Usokość zuku merzesz zmieniasz z tym, aż pił zegnuasz. Z takim glidasz go doma do kaścika ze ziołowym rydom, lec nie merzesz z jadnym rydom, getołaś muzyku.

0: piwa ako muzikowe instrumenty. To słyszysz jano u nas we muzykalskim postrowieniu. Sebastian Elikowski-Winkler, jo wam ulicował lubeżisi wo żywo w redach ako instrumenty. Bóż czo naske, wo co pojżo pen przyjdu zaraz.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Sledny stwit zaznieju nadwieje Selskiego muzea w Hoszebusu suki violiny Izabele Kauduńskie, kateryż wena zmocnijo a rozmnożijo z technickim redom lub. Na taki part zaznieju ten instrument wegen intensywnie. K tomu spiwa Walboga Wałczyc na wiele rakny part. Wielki spektrum jej glosa zawesti jo glumoki zaszczyść. Przy przypojeżenia jednego spiwa ulicuja Walboga Wałczyc, jak jo przyszło k tomu albumoju.
1: Jako przyciąg naszczuje majska noc, jeden puch potroszy nas i żądyszy czas, jako przełoża, dopuszczę mu nastawną za ten film, bo na nas czekał na hutach, a nas wolnie Janka. A tam jego fronta idea, gdyż nastała jeden program mówi, z basnymi od Mili Witkoś, to pysmo za ten film, i że dwie basny z uczmili. A potem ta idea nastała, czy odla nic dalej, czynić z tym programem.
0: Přísluchají na tom viacoje, přijdu ze všakých rožků, z Hoszebusa, tak ako ze Slipigo, abo Čupca, abo Bylku. Veľa vytních nepejda se skudic. Veto sú rozpalené vytmíny Vítkojc a teke vytúhu Vahočic Kauduňska. Recná granica nenastaňo. K tomu přinesú zúkoho obrazy tých intenzívnych tvrbú. Umiec Tomáš Švác ze Slipigo groní,
2: es ist eigentlich, als wenn man sich zurückversetzt fühlt in die Kindheit, in diese magische Landschaft, in diese Fließe, die Wälder, die Wiesen. Ich bin begeistert, also wirklich.
0: Walboga Wałczyc jo serbam teke znate mi, dokulaš navidu jo kor Jarobinka, kateriš jo akle svetki ustupil ve noce vytvejonych cerkvju Hoszebusu. Projekt Zaminu jo dalšni kamenušk, kenč fascinirujo prijašele selske muziki. Kni sluša Martina Golašojc z mesta.
3: Ja som fan, jaka som už včeraze vyžela a svešava ten kôr Jarobinka. A to nieto, ja som tu cdieku kúkodom dostala. A miel som vena viegec medobo, musím groniš a žinca live, to je ešte lepie bolo. Also mogi raz nastavajú obrazy pred svetcema. Nic ja ne přes ten text, ale také muzika je tak. Ven také šakorake stíle, tak pičku jazz, abo etno muzik, a tak dalej, also wir generieren. Te gusle, a to spiewanie, krzasne.
0: Tylko obszerniki stał

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves lepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uchnjo te vodpovednu sersku rec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskego dialekta. Žas iš obželniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj su podla byli. Recne trena plazorjaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trzece, a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliskie miestko takiego zmakania, że już te Dolno, a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszerniki są se oglądali Serski Kulturny Centrum we Slepym, wiesny kjarchop ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronym, a teke uglovu jamu, przez kotaruš su se

0: zgubili. Za czas ekskursje su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskiego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadwigu Malinkoveju v slepjanskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umeniš, menite Grigor Vičorek a Julian Nyča od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bieže, kak při nas. A za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo wiesz, aż takie wydolne wóżyce, dawaja luże, kotareś uknu, takie pilnie serbsku ryc, tak, kiedy nasi to we wielkich żarach czynia, tak zoriaki we deśnie, a ja si myslę, to może być jedna wielka, wielka motywacja za każdego uknika. Se myslím, až můžeme to jako kšute programové dybk do našeho programaty zatvoriš.
0: Obšelniki češiego letnika projekta Zoria v juniju dokoncujú svojo žasešmjasecne uknienie. Drugi letnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornoserbšiny akle zachopil.

0: CD. Царский програм. Царский програм. Тема.
1: Przeprosujemy Was zase na muzikaliske drogowanie po Dolnej Łužicy. W sledujucym usczywaniu Rieda Orgelowa Krajina wierzą Was nasz autor Sebastian Ilikowski-Winkler po okolinie okowo Dobrjowuga. To jest na nimski Dobaluk we okresu Wobjo-Halszta.

W slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubeluk, Kirchhain. Na dwójkę jacorie lażycy Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jos prejedny raz naspomniała przed skerowesem 100 letami, a dwójki cas jo oustojała kamieniana ksica przy ketarejś su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burią.

Pfarrer Orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Tego cerkwia w trybusu utwarienia z pelnych kamieniów pechada z 13 stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe riezby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z grozi.

Teke bukowina nimski buchajn jo jużo pieś a 20 lete żil dobrio uga gestko. Aż do przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se 1920 naspomniała par jedne raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejżu wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tek za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priecne orgele mimo pedala, a to jo cenił majster Thomas Mudl, mie ketareś jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopołnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść we tradicji tvarenia orgelu regiona tego

Teke jas bria zna nimski pchisen, jo jużo pieś a 20 lit žil miesta dobrio łuk gestką. A teke ta jas jo słuszała do klosztarskich sół dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14 stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugetowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azińca więc nie jo ako niega.

spoznawańskie znamie dwojnego miasta, dobry łuk gestką, jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercyńskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka, dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskieje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniście za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jo se gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenej keży nimskeje.

Ewangelska miścianska besadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenju miścianskiego dziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłoka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvareniów są ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowan orgele, gdzie se za przedstajenie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Tlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna jest part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożyńca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

S tymi zukami ze zmieszczańskiej cerkwi Dobrio Bóg skończyło się jednaste, a z tym sletny żiel naszego ustrzewańskiego rieda w orgelowej krajinie Dolnej Łužice. Ako sletny jeho grał na orgelach Lothar Knappe.

0: urodzenia.
1: My gratulujemy jubilarom tego tygodnia. A mimo naszyma dwiema serskima literatkoma, stejto ten tygodzień dwa narodninaria. Penižele, pieš a dvaža z tego maja, jo svešiju znate dolnoserski spiva a korove viednik Gerald Schön. Ven jo mejo šest a pieš žasete borstak. Učobne glukožicenja dostanjo žinca hyšti raz ved předsedarstva domovinskeje župe Dolna Vužica, strove devastaš a luštne a nadale vjasele pši serske muzice deteke mešu. A dobre zoki gledame hyšči. Zora jo miła tam styri a šest žasete borstak Petra Šeflerova. Jej gratulirujo učobnje domovinska kupka Brezoka. Kšutu strovost žice a za přidoce živinske leto vjele vjasela na šyknych drogach.

A już jo serski ustrzewański czas mimo lube przysłuchaki a przysłucharie. Wiczysmy zase za was tu. My startujemy z dwiema maminorecnema do nowego tyżynia. Gaż cośo z autentyskiego serskiego recu zejse startowasz, pen meżoszo wicze zase zaszaltowasz wasz serski program. Ja se zażeńca rozszoknujem, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.